0: Výber zapni fajn.
1: Fajn.
0: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj fajn.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.